0: Zapolotno parę locie, ciężome ca na bise.
1: A na polotno parę to, ciężome ca na bise.